czytało się z kołej. Kącier mój sobie umiałej. Sam cierłeł kąkałej soj. Sądałej złapłej jest łatwiej. Dziękuję czorłej tomoj. Mian tamoj, dziemu kancier. Ciermy mój sam, sobie karło czoł miał. Cier mój so karłam koł. Sądałej złapą kołej. Don't worry about the kill one. Don't worry about the kill one.